0: čakaj, čakaj, čakaj, stoj, stoj, stoj, stoj, stoj, stoj, stoj, stoj, stoj. Kaj je bilo pa zdaj to? Ja, zašli smo nekam, je res?
1: Oton Župančič, Mehurčič.
0: Ja, ne vem kaj, ampak bila je neka otroška, cici ban, ali kaj je to, pionerska, ne?
2: Brigadirska.
0: Bravo, brigadirska, ja. Ok, znači pejmo uno, ki smo začeli od začetka, to.